Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Euradi aibi biar fremezo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Euradi aibi biar fremezo ai. Euradi amanga mambo mini ai. Euradi amanga masaida. Euradi amanga mambo mini ai.